0: Rádio Patria.
1: A Mareku žrajale trajale, mi štezhoj avľante šunel oromano lau paramisár. A dadive genaha andale povietka sa vi irindia o Adrian Bihári. Pašo mikrofóno zhyní e Dominika Baďová.